Proszę, naruszyła. Piwa są teraz mieszane, także przyjmuję to, które jest, które. Popijam dzisiaj między piwami herbatkę, żeby